0: Ex-ka.
1: Yawa yanwe.
2: Te u chiri karoji, te u kwenjinu, te u doji, te anakotinka ek eitam siki, Ex-ka FM siki.